0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.